Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldambulila. Kanyanamba gane leke nyomu gamani mungu ditu mwabuhuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gawu ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uwe yoyo. Nidipile pile kini usiku vamano. Nidipumela mahala hili.